0: Ja, vas ponovo u studiju, znači slušat ćemo sada intervju sa mladim Lukasom ili Lukašom Slončkom i koji je također rađen za jednu koleginicu Lorenu za emisiju koju je Pido la Palabra također se emituje na ovom radiju. Mi ćemo sada krenuti.
1: Yo soy Yasmina Omer Vasiljević y esta entrevista va a ser para Lorena Metre también compartido. Hoy mi invitado es...
2: Hola, yo me llamo Lucas, España, mi nombre es Lucas.
0: Predstavlese, Lucas. Lonska.
2: Pero bueno, como que trabajo aquí en España y pocas personas pueden pronunciarlo bien, pues voy
0: tako
2: como
0: Lucas. Tako ne mogu da izgovore Lucas, moje umjetničko ime.
1: ¿Qué se dedica Lucas?
0: Čime se Lucas posveti?
2: Aquí en España se llama el monitor.
0: Monitor. Animator. Monitor de animator, mascota.
2: Animador de tiempo libre, que es una persona vremenu, que animator. Es un hotel. Donde la gente viene para pasar el tiempo, pasárselo bien, para las vacaciones,
0: pues yo
2: me manejo el tiempo libre. Soy la cara del hotel,
0: mascota
2: del hotel, el amigo del hotel, el guía del hotel, soy el DJ del hotel, el bailarín del hotel.
0: Y također, igrač y baleta.
2: Todo eso yo me ocupo.
0: Sí, me time se bavi. Da li je to vaša profesija? Da, bavi se time već 15 godina. 16 godina to radim, cijeli život. Iskustvo za cijeli život, veliko iskustvo.
2: Experiencia donde se aprende, porque...
0: Iskustvo gdje se uči.
2: Yo pienso que aquí hay mucha gente que hace ese trabajo, pero para convertirse en una persona profesional hay que
0: notar las cosas,
2: hay que saber
0: adaptarse
2: y hay que saber también aprender rápido,
0: dependiendo
2: de con qué tipo de personas me toca trabajar.
1: Muy bien.
0: Će raditi.
1: Entonces,
0: vrlo dobro.
1: Tu estás en Polonia,
0: ti si u Polskoj rođen?
2: Sí, da, 100% sam Poljak.
1: Sí. ¿Y cómo aprendiste español, tu integración?
0: Kako si naučio španski? Kakva je bila integracija u Španiji?
2: Bueno,
0: dobro.
2: Yo me considero una persona.
0: Smatram se osobom koja strani jezici lako idu.
2: Me entran super facilmente. Entonces yo empecé.
0: Tako da, počeo sam u Grčkoj.
2: Grecija,
0: gde sam naučio italijanski.
2: I luego,
0: u drugoj sezoni već sam došao u Španiju.
2: Vine a España.
0: Sad se pita sam u avionu, već imao rečnik učići. Mislim da se neće naći, ako nešto želi, a ako ne, onda će naći hiljadu izgovor. Ja sam želeo mnogo da učim jezike, jer sam vidio da je to način da se spojim sa ljudima, svetom, i da za sebe neka vrsta samoisceljenja mogo bi da se izrazim bolje i pristupio različitim dijelovima sebe i avanturama koje živi u meni. Strani jezici. Nešto što se radi sa disciplinom, poštovanjem i puno ljubavi i
2: truda.
0: To je ono što ti radiš najbolje koliko vidim sa decom.
1: Muchas cosas y qué es
0: realmente
1: que inició para hacer este trabajo.
2: Bueno, aquí son las historias de la vida.
0: Historia života.
2: Lo que me inició es estar muy perdido en la vida, porque yo considero que
0: cuando
2: teniendo 18 años saben lo que quieren hacer.
0: Svaka osoba kad napuni 18 godina zna šta želi u životu.
2: Esa idea que deberíamos saber.
0: Ta ideja da trebamo znati, imati sve jasno. Mislim da mnogi ljudi biraju puteve koji ih ne vode ka sreći.
2: Después no le llevan a lo que las hace feliz. Entonces yo llegué a un punto donde me dije,
0: bueno, no sé qué más feliz, pero estudiar, no. Pitao sebe, ne znam šta me čini srećnim, ali studiranje sigurno ne. Napustio studije za brdo. Znaš da će se ovo emitovati na radiju? Internacionalnog je tipa. Onda možeš i da čuješ.
1: En España tú has aprendido muy rápido en el idioma.
0: U Španiji se brzo nauči jezik. I krenut radiš. Da li si radio direktno ili si imao pre toga neke radne prilike?
2: Yo la verdad puedo decir que tengo la suerte del mundo que yo nunca en mi vida hice un trabajo. Para mí, o sea, que mucha gente dice trabajo como algo negativo.
0: posao kao posao nije radio, ali ljudi obično kao da zaposlede kao nečem negativnom. Uvijek sam radio stvari srce.
2: Así que yo empecé hago ese 16 años, trabajé en algo como no sé, 20 hoteles diferentes, 4 5 empresas diferentes.
0: 4-5 različitih preduzeća i mesta, različitim zemljama.
2: Península. I sí, la verdad, a siempre hay altibajos, hay desafíos, hay
0: uvijek uspone padova koje možete kontrolisati na poslu i u životu.
2: Nunca lo vi como, no sé, como una carga.
0: Nikad nisam vidio kao teret.
2: Eso para mí siempre ha sido, es mi estilo de la vida.
0: To je moj stil života.
2: Porque me gusta.
0: Radim zato što volim. I ako se umorim, izmučim, nisam potpuno srećen, radim sa zadovoljstvom, jer je moj izbor i plaćaju me za to.
2: Y me pagan por eso, así que
1: a mí no me pagan.
0: Qué bueno.
1: Pero con corazón sí, porque me interesa, como dijiste, es algo especial que me llena.
0: Y me inspiriš, jeste posebno. Mene ne plaća, ali radim iz ljubavi sa srcem koje volim.
1: Y tú te llevas muy bien con los
0: niños. I ti se mnogo slažeš sa decom. I koliko jezika govoriš, još sam te čula 3-4. Zapravo ja nisam zabavljač dece, već odraslih. Ali u ovom modelu sam naišao na većinu dece. Ima animator odraslih.
2: Entonces yo pienso que, o sea, que hay como, ¿cómo se dice? Los casillos, ¿sí? Animador de adultos, animador de fitness, animador de niños.
0: Fitness
2: para
0: dece
2: mí, yo animo todo el mundo.
0: Ja animiram sve.
2: Niño, es un abuelo, es de ese dece país,
0: starac,
2: hablo su lengua,
0: no govorim njegov jezik, ne govorim. Ode se sa svim srcem i prilagođavam se uključujući sve.
2: Intento incluir todo el mundo. Entonces aquí en ese hotel,
0: u ovom hotelu se povezujem sa različitim dijelovima sebe.
2: Y me conecto con diferentes partes de mí y las disfruto inmensamente
0: que cuando neizmjerno uživam i sa odraslima. Drugi tip sreće.
2: Es otro tipo de alegría cuando estoy con los
0: kada sam sa odraslim.
2: De 3 años, otro tipo de alegría cuando estoy con los adolescentes.
0: Drugi tip sreće kada sam sa adolescentima, sa nekim 30 ili 60 godina.
2: Años y los que tienen 70, con cada uno se puede encontrar manera para conectar y para pasarlo bien.
0: Može se naći način da se konektuje i zabavi.
2: Hablar 12 lenguas.
0: Govorim 12 jezika. Wow.
2: Fluidamente y 5 así para
0: 7,
2: poder hacer
0: tečno i 5 sa sporazumevanjem.
1: Entonces sí,
0: divim se naravno. Čestito.
1: Excelente, te felicito realmente. Muy joven y
0: tako mlad čovjek.
1: I tantas cosas toliko interesantes jezika. Que podemos aprender de usted.
0: I možemo učiti od njega.
1: I qué exactamente
0: šta točno radite sa decom?
1: Con los niños.
2: O sea, si la
0: ako je pitanje što se radi točno. Da, u radionicama koje organizuješ sa decom ovdje. Realno, radionice su za mene izgovor da provedem više vremena sa decom i da se osjećaju
2: srećno.
0: Možemo igrati minigolf, pikado, gde se bacaju strelice, frisbee, jenga, to je znači kulo drvenih štapa. Da konstruiš. Da slikamo, bojiti lica, raditi tetovaže, majice, mini disco.
2: Hacemos actividades como pintar las camisetas, hay mini discos donde se baila con los niños.
0: Igramo sa decom.
2: Son como,
0: to su predlozi firme i mene u ovom slučaju kao animator.
2: De mí, en este caso de, como jefe de animación, para solamente el resultado y la propuesta es para que los niños y sus padres y todo el mundo se siente feliz.
0: Da bi se svi osjećali srećni i sa odmora vratili zadovoljni. I želeći da se ponovo vrate. Jer tako se stvari uspomene.
2: Ako
0: se radi bez srca, bez želje, to je jedna pomoć sa željom da se ljudi ne osjećaju. Da im pomognete se ne osjećaju sami.
2: I qué pasa, y si la gente son tristes o los niños se sienten como abandonados o no se sienten escuchados, entonces para mí es una plataforma para
0: ne saslušanim, nego je vrijednosti koje smatra da je svet pun ideja.
2: Pasitos aquí y digo con mi corazón lo doy todo lo que tengo a la gente para que mostrar por lo menos de mi parte que así se puede vivir, que son
0: da se tako može živjeti bez maski.
2: No es solamente pretender, sino que
0: može se biti simpatičan, otvoren i spreman da sasluša.
2: compartiendo lo mejor y
1: abierto,
2: sí, escuchando, teniendo curiosidad y aún si hay alguna diferencia que no me gusta, aceptando las diferencias.
0: Kaže, tá vibrácia sa osieťa od srdca i dať sa to osieťa. Obožávajú te. To sa mi vydá.
2: Y eso también
0: enriquece, o sea,
2: el, pienso que el amor se
0: multiplica, si yo tengo el amor que tengo a los niños, si yo tengo el amor que tengo a los niños, народ je novac važan, ali život je lep kada ima ljubavi i u njoj. Ljubav ima mnogo različite forme.
2: No sé si es es necesitar o no, pero la vida es
0: tan
2: muy bonita cuando hay amor dentro ljubav, de ella.
0: Mnogo lepa,
2: el amor tiene muchas
0: formas
2: diferentes, porque el amor para mí puede ser...
0: Za ljubav za mene može biti... Deca su mnogo slatka, ali ponekad tako ih ne paziš, ulaze gde obično ne bi smeli. Zato ih morate nadgledati. Imati postaviti granice i sa decom i sa odraslima. Je ponekad ima ljudi koji ne poštuju tvoje granice, jer ako ih je, ne poštujem kuće. Nekad je neophodno reći stop. Ali imati to kao zdrave granice je lepo. I to je jedan od načina iskazivanja ljubavi prema svetu za mene. Te tema sa granicama je mnogo lično. Mene je dotakla. Da te poštuju mnogo vremena nisam mogla naučiti. Da te poštuju. Kad si ti to naučio? Da postaviš te granice. Teško je reći, mislim. Da se to nauči milom ili silom.
2: Las buenas o por las malas se aprende viendo.
0: Vidiš kako drugi zapisuješ.
2: Tomando las notas así en comillas.
0: Ili proći ćeš loše.
2: Yo digo si alguna vez
0: hay neka deca kada kad ne obratim pažnju, ne kažem dosta i da se utišaju. Nekad moram biti ozbiljan. Ne samo slatko, jer sam tvoj prijatelj ako to ne uradim. Ja trpim posljedice. Ima super dobre dece, ali ima i one koji su kao dinamit. Kad se upala, eksplodiraju. I ne možete ih zaustaviti. Uđe neko pozitivno ludilo, jer su deca. Oni su deca, oni ne znaju. Mi smo odrasli koji trebaju znati kako postaviti granice i objasniti zašto mi se nije dopalo da me dete udari. Nije on loš. Kaže da se igra, ali me povređuje. Ako mu kažem prestani, i ako ga ne zaustavim, mislit će da se šalim. Jer sam se uvek sa njim šalio i u toj ulozi se ne osjećam dobro.
2: No me siento bien con ese papel, como a veces
0: kao nekad polu dobro, polu loše. Sa tobom se ili kad je potrebno, moram ti reći ne. Da, to je važno. Mnogo novih stvari, mnogo teže kada govorim o granicama gde je lakše sa odraslima ili sa decom. Evo, ovdje ćemo se malo zaustaviti da ne bismo u monotoniju upali i da pozdravimo našeg gosta koji će nas verovatno, pretpostavljam, večera slušati i krenut ćemo sa jednom pesmom sa Eurovizije ove godine. Poljska, pogađate.